0: Znazi, Operigam, Jalikotanslik, Niselani Daki, El Kezo, Sirite.
1: Grac, grac, Natiki da Filo.
0: Chloé Jana Luxe, Ati la Gongori, Chloé la Narine, Fona Alandriac.
1: Grac, grac, Natiki da Filo.
0: Sipitis, Colino, Colini, Salimon, Driac, Ridisniac, Alivi, Silagen,
1: Drac, Drac, Natiki la Philoque.